0: ability of a priest. To thrive, a parish must be a true community of families, and that's simply not possible without the active participation of fathers. Men are an essential part of any parish's survival, and true to Father McGivney's vision, parish-based Knights of Columbus councils help strengthen both parish life as well as the spiritual life of men and their families.
1: The way that the Knights of Columbus in my country are strengthening their parish is taking an active part of the spiritual life of the country, rediscovering the sense of the Eucharistic adoration, rediscovering the meaning of confession.
2: My membership in the Knights of Columbus gives me access to rare and true moments of exchange with my brother knights, and particularly with priests. We share our challenges as men and fathers in the light of the tradition of the church.
3: I have to say that I am very proud to see men of my parish doing together actions, activities in a way they would have never done if they had not been Knights of Columbus.
4: When I arrived in my parish, a popular parish near the city of Versailles in France, I asked myself, where are the men? When I founded my first council of Knights of Columbus, Jacques Hamel's council, I saw many men arriving. It was a big change in my parish. Fraternity is one of the key words of the Knights of Columbus. And inside my council, which is like a band of brothers, I can receive fraternal and friendly advice.
5: Pokolenie moich rodziców, którzy walczyli o wolną Polskę, a drogą do tego był właśnie ruch Solidarności, po upadku komunizmu i o zdobyciu na nowo wolności, pojawiło się pytanie, czy Solidarność to był tylko ruch polityczny, który doprowadził do upadku komunizmu, czy to jest pewna cnota, która może istnieć także w czasie wolności. I braterstwo, które rycerze chcą realizować, jest właśnie taką próbą dokończenia rewolucji Solidarności, próbą pokazania, że Solidarność jest możliwa w czasach wolności. I myślę, że wiele przykładów, już 15 lat działalności Rycerzy Kolumba, piękne relacje, które się nawiązały między członkami Rycerzy Kolumba, czyli różnymi społecznościami, w których rycerze funkcjonują, pokazuje, że braterstwo potrafi pociągać ludzi i potrafi odbudowywać tę lokalną solidarność.

0: tych naszych spotkaniach rycerzy Kolumba, ilekroć jest msza święta, ilekroć jest liturgia, to również są żony, małżonki. Dzień 8 marca zwróciliśmy się do kobiet, rycerze Kolumba pojechali na giełdę i załatwili konkretne takie wiązki kwiatów i wszystkie panie zostały obdarowane tym przysłowiowym kwiatkiem, pięknymi życzeniami, pięknym przesłaniem, że rodzina to jest ten fundament, który ukazuje się w tej codzienności.
1: Pierwsze wystąpienie miał nasz kapelan, ksiądz Radosław Rychlik i podał nam wzór rodziny świętej dla naszych rodzin.
2: To jest miejsce dla rycerzy Kolumba. To jest propozycja, którą dostają mężczyźni w różnym wieku, gdy obserwują, co proponuje im świat współczesny, gdzie następuje pewne poluzowanie zasad i z drugiej strony otrzymują ofertę od rycerzy Kolumba, czyli chce być przy swojej rodzinie, chce być przy swoim dziecku, żonie, chce być wreszcie przy kościele i działać.
3: It is the responsibility of the laity to witness to the truth that Jesus Christ is the answer to the problems and hopes that life presents to each of us. Most people aren't interested in arguments. They're interested in the answer to a very simple question. Is it possible to live this way?

0: the meaning of confession.
1: My membership in the Knights of Columbus gave me access to rare and true moments of exchange with my brother knights, and particularly with priests. We share our challenges as men and fathers in the light of the tradition of the Church.
0: I have to say that I am very proud to see men of my parish doing together actions, activities in a way they would have never done if there had not been Knights of Columbus.
2: When I arrived in my parish, a popular parish near the city of Versailles in France, I asked myself, where are the men? When I founded my first council of Knights of Columbus, Jacques Hamel's council, I saw many men arriving. It was a big change in my parish. Fraternity is one of the key words of the Knights of Columbus. And inside my council, which is like a band of brothers, I can receive fraternal and friendly advice.
3: Pokolenie moich rodziców, którzy walczyli o wolną Polskę, a drogą do tego był właśnie ruch Solidarności, po upadku komunizmu i o zdobyciu na nowo wolności, pojawiło się pytanie, czy Solidarność to był tylko ruch polityczny, który doprowadził do upadku komunizmu, czy to jest pewna cnota, która może istnieć także w czasie wolności. I braterstwo, które rycerze chcą realizować, jest właśnie taką próbą dokończenia rewolucji Solidarności, próbą pokazania, że Solidarność jest możliwa w czasach wolności. I myślę, że wiele przykładów, już 15 lat działalności Rycerzy Kolumba, piękne relacje, które się nawiązały między członkami Rycerzy Kolumba, czyli różnymi społecznościami, w których rycerze funkcjonują, pokazuje, że braterstwo potrafi pociągać ludzi i potrafi odbudowywać tę lokalną Solidarność.

0: tych naszych spotkaniach rycerzy Kolumba, ilekroć jest msza święta, ilekroć jest liturgia, to również są żony, małżonki. Dzień 8 marca zwróciliśmy się do kobiet. Rycerze Kolumba pojechali na giełdę i załatwili konkretne takie wiązki kwiatów i wszystkie panie zostały obdarowane tym przysłowiowym kwiatkiem, pięknymi życzeniami, pięknym przesłaniem, że rodzina to jest ten fundament, który ukazuje się w tej codzienności.
1: Pierwsze wystąpienie miał nasz kapelan, ksiądz Radosław Rychlik i podał nam wzór rodziny świętej dla naszych rodzin.
2: To jest miejsce dla rycerzy Kolumba. To jest propozycja, którą dostają mężczyźni w różnym wieku, gdy obserwują, co proponuje im świat współczesny, gdzie następuje pewne poluzowanie zasad i z drugiej strony otrzymują ofertę od rycerzy Kolumba, czyli chce być przy swojej rodzinie, chce być przy swoim dziecku, żonie, chce być wreszcie przy kościele i działać.
3: It is the responsibility of the laity to witness to the truth that Jesus Christ is the answer to the problems and hopes that life presents to each of us. Most people aren't interested in arguments. They're interested in the answer to a very simple question. Is it possible to live this way? And if so, will it bring me fulfillment? The Knights of Columbus responds by the witness of strong Catholic families, living lives of charity. This is why Father McGivney's vision continues to spread around the world.
4: The Knights of Columbus enter Mexico in 1905, which is very early on. And in 1924, the Knights were already all over the country and impacting through their activities in a country that was suffering a lot of civil struggle and government struggle at the time.
5: In 1926, the anti-Catholic Mexican government launched a vicious persecution of the Catholic Church. Overnight, public worship is banned, and the government seizes possession of